0: Festival. Vrača se spektakel leta. Aktualov rojstni dan. Arena Stožice, 4. december. Vstopnice na Top Event in Petrol.
1: Top Event.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.